0: no eno na otwa sompa sompa sompa
1: teupo no eno na otwa sompa ema akotia pa teupo no eno na otwa sompa